0: Myślę, że to jest ważna rzecz.
1: Tak jest.
2: River 6.
3: David Sam 5, 5 Frank Tom, DS 5, 5 FT, exit 4 northbound.
2: Exit 4 northbound.